sane ɛhu so ama yɛasɔre asomdwoma na yɛka sɛ aseda nka wodi mo yɛka sɛ anomu na nka wodi mo yɛka sɛ naaseɛ nka wodi yɛbi sɛ kristo